0: Summer.
1: Best Muska!
0: Frišna muska.
2: Narodna muska.
0: Party muska. Stai. To je Best FM.

0: Muzyka. Muzyka. Best FM.
1: Na Besta prihaja.
2: Čist. Prišna muzyka.
3: Prava dama.
4: To je strašno kako ta devojka peva.